Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju dialnist na anteni Radia LEM FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagułaty i zmontułaty. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Mam kiepskie światy. Iszłem po drodze z Łosiowa do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo całkiem nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewskiej światy. Choćbyś rzekł słowo, choćbyś raz to powiedział, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolić, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowin niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promienią cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmary żenut witra.

0: Zahrajte, što si chłopci, zahrajte, wesoło.
1: Za Mirku, Mirku, daj ja.
2: Humanitas. Beskidy mi jak dola herbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Boleć mnie krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, co mojej wierno w sercach plekali, bez wika nesli do rymnych dni, spisami zastawlena.

wieczera, dnes zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

drogi słuchacze, słuchacie LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slavko Trahanovski.

0: Realm FM.
1: Jest wtorek, 25 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Rady Realm FM prosit Olena Stefanowska. Klimkiewskie jezero w Niskom Beskidzie od blisko 2 roku bore się z coraz niższym rівnem wody. O problemie już sme pisali, kiedy w związku z wysokimi temperaturami i małym wpływem wody, jedna część zasobnika, osobliwo w jego wyżnej części w okolicach Uścia Ruskiego, zaczęła wysychać. Teraz sytuacja jest jeszcze cięższa. Do jezera wpływa już 0,11 kubometra wody na sekundę, a z zasobnika wychodzi około 1 kubometra na sekundę. To znaczy, że z Klimkiewki wypływa teraz więcej wody, jak do niej wpływa. W rezultacie zasobnik dalsze traci swoje zasoby. Podle najnowszych danych w Klimkiewce znajduje się około 6,04 milionów kubometrów wody, a jej rezerwa wynosi 35,91 milionów kubometrów. Kielkość wody wypuszczanej z rezerwuaru już jest zmniejszona. Dawniejsza było to średnio około 2 kubometrów na sekundę, teraz około 1 kubometra. Nie daje to szansy odbudować wodnych zasobów Klimkiewki. Niski rівень wody widny jest też na rzece Ropi. 20 sierpnia augusta w Uściu jej rівень miał 153 cm, znaczy znajdował się w zonie niskich stanów, bo absolutne minimum to 130 cm. Znaczenie Klimkiewki jednak wychodzi daleko poza rekreacyjną funkcję. To ugotowane utrzymywanie się niskiego rівня wody może mieć konsekwencje nie tylko dla środowiska i turystyki, ale przede wszystkim dla gospodarowania wodnymi zasobami i zasobami lokalnej gospodarki. Najnowsze dane wskazują, że problem dalsze się pogłębia. To już ostatni tydzień, żeby obejrzeć wystawę Haftowania po swojemu, grafika i tyflografika Laurotyczko. Ekspozycja prezentowana od lipca i luja w dwóch miejscach powiązanych z lemkiewską kulturą, w grekokatolickiej cerkwi w Bortnom ta w maziarskiej zagrodzie Włosy będzie dostępna dla odwiedzających chlem do 31 sierpnia augusta. Wystawa uczy od grafiku, rysunek i doświadczenia dotyku. Prace Laurotyczko stworzone były z inspiracji lemkiewską haftom, jego wzorami, znakami krystykowego haftu. Artystka odklikuje się przy tym nelem do samej tradycji wyrobów ręcznej roboty, ale też do pamięci i spadkowiny lemkiewskiej kultury. Okremnym elementem ekspozycji jest jej dostęp dla niewidzących i słabowidzących osób. Obrane twory zrobione są w technice tyflografiki, zawdzięki której możesz ich obserwować też przez dotyk. W obok miejscach prezentowane są różne prace artystka, co tworzą wspólną opowieść o hapcie, pamięci i tradycji. W piątniczu 4 września o godzinie 17 w Przemkiewskim Ośrodku Kultury i Biblioteki odbyła się następna strycza z cyklu Lemkowie Opowieść w Skrawkach, poświęconego historii, kultury i językowi Lemkiew. Podzieja jest podzielona na paru bloków. Pierwszy z nich będzie poświęcony Lemkam wczera i dneska, to jest będzie o tym, kim są Lemko w różnych kontekstach. Pak uczestnika budut moczu wziaty uczest w lekcji lemkiewskiego języka, podczas której poznają tmeczeńczyma osnowne słowa zworoto, a tak samo azbuku. Stryczu zakinczot czest poświęcona lemkiewskiej muzyci, śpiwowi i tańciowi, jaka dest uczestnikom szansu nelem posłuchaty, ale też aktywni w uczytej się w poznawania tradycji. Stryczu powytut Oksana Raban-Nichtańska i Dańko Horoszczak. Na podziju proszeno są toto, kotry już znają lemkiewską kulturę, a tak samo toto, kotry chodzą ją poznaty. Wstup darmo. Do 13 wereśnia septembra trwa rekrutacja na napriam studii Karpacki region etnolingwistyka i kulturne studii na Jagiellońskim Uniwersytecie w Krakowie. Skierowany jest on dla osób, jako są zainteresowane językami, historią, literaturą, muzyką i kulturą Derżaw Karpackiego regionu. W ramkach programu studii możesz się wczuty słowackiego i ukraińskiego języki, a też zapisać się na fakultatywny kurs rumuńskiego języka, albo jedyny dohoroda kurs na uniwersyteckim rynku w Polsce, lektorat lemkiłskiego języka. W sumarii dnia liszamy motuzok do statii o napriami Karpacki region, етнолінгвістика і культурна студії.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

about you.

0: Posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie. Po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć padę. Вертання. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курят гори. А стримай хід, а щад на звлеченій, обдертій ялиці, уж сама проща, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, Pizry. Po wytołczeniej drozi, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

în merge, ne hot în spate, culco moșno, sumo trevate, cu eu vechi.

Dobry wieczór, witam na słuchowisku i przed nami następna część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Zapraszam. Jeszcze smutniejsze zrobiło się w odwori. Wikna zasunęny roletami zdawały się zaperaty do wnutri tajemnyci minułych rokiów, za które jak za zaklatia schodyła do skłonu sława i dawniejsze życia znamenitych rodyn. Nedarmo by si duje narit, że wszystko wtychnę w Karpatach, a tot pochrobowy ston pokutujuczych pańszczynnych tyraniu ne wtychnę. Stary didycz Wirowk był ostatni ze swojego rodu. Win siedył bez przerwy w swojej komnati, w pił mraci, włosy posywili, lice poorane. Didycz mał jeszcze jedno potiszenie. Czarku i dzban na stoli, którym zabywał, peresuwajuczy się z pomyny minułych rokiu. Ostali sme z Antypom same w jednej z komnat. Powicz, zwidował Antyp. Jak, Elwira? Bud spokojny. Niebezpieczny je. Jej oczy wydił. Wydił. To prawdziwy hipokreny, z których lubą potokom byje. Ja niezmiernie szczęśliwy. Predstał sobie. Ona moja. Niezmiernie niebesiduj. Od namiru szczęścia do jocho upadku lem jedna stupin. Powicz lem. Ja szczęśliwy. Dweri otworyły się. Czerwona westka blysła spit podertoho płaszcza. Kowszewicz zo złobnym uśmichom wpniał zirw Antypa. Nie inakże wychladał Mefisto, koli przychodził do Fausta po swoju żertwu. Win zaśmijał się jak dawniejsze, jak rechotajucze siachacza. Bardzo dobry, bratyku, strilasz, besidował win do Antypa. Cilujesz dobry i dobru cil ty sobie wybrał. Damu, twoju ulublenu damu, twoju lubku. Zlubowy ty chotił, pozbawy ty jej życia. Zas czerwenijesz, krow na lice napływat. Pomały, nebisia, i jako lsy chodył w hadwabnych szapoba. Ty teper zadowolony, że pozbawił życia dziewczynu, kotru lubysz, zyszli z mesia hołpczyku. Win śmiejuczy się wyletił z komnaty i neodołcha jego stać znikła w temnym lisi. Ale jego pomsta nelem ne wyrwała Antypowy Elwiru, ale protyłni. Oddała mu jej na wse. Na podila ne wertał win już sam, ale ze swoim ideałom, ulublenym skarbom. Stary didycz już teraz barże padał z osył i dzban był już nie dla niego. Jednego wieczora win był już coraz mirni nie prysyłach. Dał znak rukom, że maje żełania sztosy powisty. Zaklachmru, besidował win, nie możu powisty tajemny ci. Elwira, Antype, twoja żena, nie je moją diłką. Ona proto to nie znaje. Elwira to moja naślidnycia wo wszytkim, ale diłka nie moja. Ja lubił jej jednak jak swoju dytynu. Per 20 rokami chmerła mi żena, lyszajuczy maleńku diłku. To ta diłka mała być jedyną naślidnycią mojego rodu. Ale ona jeszcze w tym samym rocie chmerła.
tołdy perechodyła preseło z Madiar cygańska rodyna, kotra wezła ze sobą ditynu osobliwej krasy. Zawdiak moim choroszowym datkam one pryznali się, że to ta dityna wykradena na Madiarach. Przyszła mi do głowy dumka i ja dowerszył jej. Za wielką sumę groszy ja kupił od tych to tu ditynu i znaczyło, że moja diłka nie chmerła, ale żyje. To była Elwira. Jej wietczyzna to schit i ona prawdziwe ditia schodu. Dla niej charakterna, tajemniczyst i skrywana pełnota odczuwania. Tym ona niepodobna do inczych dam po dworach. Wernuli sme na podila. Antyp z Elwirą, a mi dale treba i ty z eskulapowym kosturą po świti. Wyjechał jem do Lwowa. Po drodze zatrzymał jem się w znajemi podilskiej korczmi, gdy zas nieruchomo pokurjuwał fajku stary Żyd, raben, rozsadnik mistycyzmu, dostojny swojego predka Barbahona, hen stritył ja iszczy raz walka. Smutno, besiduje, robyt się człowieku. Czas to wypominał ja protasowy, szto strilec niechony jaki, a tu smotr, szto w nim klepiło. Po tym ja dołcho, no odwyczuwał seła Antypa, moje obowiązki zatrymowali mnie w oświti. Proto niczego wece po tym nie czułem pro dolu ludy z toho seła. Aż teper zwiął nas z sobą przypadok. Wydyte, hen na druhym kińcy naszej tratwy sidyt koło batry to ta żena, szto wywodyt trelujuczy melodyi. To diłka tej podilskoj zozuli wdowyci Marty. Ona wirny obraz matery. Pered paroma rokamy zhoriu jej hutir i dobytok. I Marta ostała zarobnycią. Jej diłka wydała się. Jej mórz, flysak na Dnistri, puszczat pod Dnistri dereło. I ja, pozerajuczy na totużenu, przypomnął sy pierwszy rik mojego likarskiego życia i mojego pierwszego pacjenta. Likar zakończył opowiadania. Nasza tratwa przybyła do Berecha. Byliśmy na miejscu. Przyjatelu, zauważył żartobliwi jeden z nas, zwertajuczy się do likaria. Jak się nie mylu, twojoj żeny meno cyne Ewlalyja? W cztery oczy powiem, zaczął likar. Lemcy da jakoj damy medżenamy neje? Skrywajuczy się od damskiego ucha, przyznaję wam racyju. Ożenił jem się z Ewlalyją, nie to, żebym się, chorony Boże, po ucha wlublał w damy, i nie to, żebym dokole był zawystny i wlubowy, lem tak się poskładało. Widomo, dola taka. Za młodych szkolnych rokiu lipnął jem do jednego kamarata, kotry lubił spereczaty się z hardyma damamy. Pak kamarat perestał spereczaty się, a ja perestał jem ho lubyty. Moja lubą pereszła w inczu obszyr. Ona zatrzymała się na tym lyczku, kotroho krasa tak nepobidymo. Wkradat się w naszą duszu i tak niebezpieczna się staje. Osobliwi w pouczeniu z tym mastersko rozwinętym damskim śmichom, proty kotromu jedynym oróżiom mohłoby byty ustanowlene w Indyi prawo, żeby nosyty neprozraczną zasłonu, kotra zakryje prekrasne lyczko. I moi drodzy, to był już dneska ostatni odcinek
noweli Lisnej Kobold. W ponedilok bude daszto nowoho. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

Rusyny odyszły. Akt pierwszy. Otwertia 34 Lemkiłskoj watry na Czorzyni mało maty podibnej scenarii do toho, kotry je od roki w rozpisanej i realizowanej. Od dawna zaczyna się pit pamiatnikom postawlenej w piadesiaturycznej ciu akcji Wisła. Oficyjny delegacji własty i lemkiłskich organizacji składają prynem kwitia i winci. Pak hirozoria z uścia ruskoho śpiwat piśń Hory nasze, hory nasze. A na koniec tej czasty najstarszy Michaliuski Lemko rozpala watru. Tot najstarszy Lemko tolem dołho żyje w Michałowi, na Nyżnym Szlesku, na Czurzyni. A tak naprawdę to wrodzony je win w sebe doma, w symbolicznym dla wszystkich Lemki useli Florynka. To ta mało uświadamlana przy tej nachodzi prawda ma je dla problemy pidniatoj w tekści osnowne znaczenia. Lem toto siawkarze aż na kińcy. Toho roka, reczeny pamiatnik, kotry dołho stojał na kraju watrianoho pola, neznacia czom, był perenesenny bliże scen. Zaryzykuję filozoficzną konstatację, że to każdy perenosyn, czy to ludy, czy to symboli, unesud niespodziewany efekt, a nawet zachorożenia. I tym razem tak się stało. Młody konferansjer, który trymał wodne słowo, polem kiłskę zaznaczył, że to pamiatnik był postawlony z nachody pereselinia Lemkił w 1947 roku. Beru syna świtka, przyjatelku z inczej mężczyny, która stojała popry mi, że może nawet zachołosno to ty słowa oprotestował. Lem proto, że stojał jem na kińcy chrup barz ważnych polskojazycznych gościł, a z oficyjnymi delegacjami polskich własty daremno, bo było bawyty się w semantyczną językową gru, ostawił jem sy pojaśnienia sprawy na jakosyj czas. Zwidał jem się pak, konferuj uczocho, odkale mał tot tekst. Win, młody Lemko, powił, że teksty scenaryja były prowiriany i zatwierdzeny przez weduczych stowarzyszenia Lemkiu. Tak jem się obernął za winowatyma. Lem i ony nie pojasnili mi jasno. Cy wydiat realnej nazwu ho terminologiczno-ideowej problem, cy to lem nadwrażliwist autora tych riadkił jedlanych samych problemom. Pojasnę jem im de jawydżu problem. Adże po mojomu pereselity się mąż z PGR-u do majetku, z kołchozu do sołchozu, z oseła do mista, albo z chyży do bloku. Lemże na tym jak raz pamiatniku była zapisana symboliczna data 1947 rik i etnonim Lemk. Za to idmy w początkowe miejsce scenaryja akcji pereselinia na Lemkowinu. Jak bacz, litom 1947 roku z lemkiłskich seł w dwie godziny, pit gwerom, oszabruwany z majetku i czysty, wygnany przez polskich soldatiów, zapłakany i zneważany, odchodyli ludzie nie za to, że mali taką ekscentryczną ideę, z Prahu, cydiaku, robyty turystyku. Nie popychała ich świt ciekawist poznania życia na równym, w murowanych szleskich i pomorskich chyżach, lem za to, że byli wyseleni, wyszmaren i rozmetany po świecie z nakazem oselinia się w nowym miejscu z daleka od swojej rodyny i swoich sąsiadów. Lem za to jedno, że byli Lemkami, Rusynami. Byli deportowani. To ta dola strytyła prawie wszystkich Lemkiów, którzy żyli w 1947 roku wo Florynci i pociły Lemkowyni. Akt drugi. 24 sierpnia 2014 roku w Ternopoli odkryto pamiatnik postawiony, jak na nim napisali Ukraińcom, żertwam deportacji 1944-46-1951 Holmszczyna, Pidlasia, Nadsania, Lemkiwszczyna. Mene jednako, czudując przy nachodzi formułowane dramskie didaskalia, frazeologizm, który mają zastupyty historyczne fakty, a przy nachodzi pobudowaty ideologiczną konstrukcję, która uszneje faktom, lem ujawą.
Napis na tej tablicy stawlat za hustą mgłą pod i, kotry sud jaśniższy jak sące na debi, a kotre, jak na zlist potemniło, koli sam pamiatnik odkrywali. Adże w persze, od 1944 do 1946 roku odgrywała się drama na tot moment nazwu jej akcją wymiany naselinia. Wynikła ona z tzw. republikańskich układów, kotry podpisali PKWN, nominowany Staliną Polski Komunistyczny Uriad Władzy i Uriady Litowskoj, Białoruskoj i Ukraińskoj Sowickich Republik. Z ostatnią podpisany był 9 września 1944 roku. To ta dochwarka, jak pierwsza ryszała pro pereselinia, lemże za nią iszła druga, kotra je do dne spominiana, a kotra prynesła wekszy konsekwencji dla sprawy, kotru teper przypominamy. Była to umowa pomiędzy polskim uriadom a uriadom Sowickiego Sojuza z dnia 6 lipca 1945 roku w sprawie zamiany derżawnosti. Zapisane w niej były punkty pro zamianu sowickiej derżawnosti ludy polskiej i żydiuskiej narodowosti, kotry żyli w Sowickim Sojuzie i ich repatriacji do Polszczy. I prawi do zamiany polskiej derżawnosti ludy rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej, rusyńskiej i litowskiej narodowosti, kotry żyli w Polszczy i ich ewakuacji do Sowickiego Sojuza. Każdy naród ma je taki dar, że najczęściej prosławia dlem sam sebe, czy stwuje żertwy lem własnego naroda. Lemże, kiedy odkrycia pamiętnika nagłośniali ukraińskie media, tak furt pisali, że to tu podiju organizowali lemki, pamiętnik przydumali i sotworyli artysty lemkiuskiego pochodzenia, a jak moż widzity, oddana na nim je w wekrzyni lemkiuska ikonografia. Tu zadam retoryczne zwidania. Czom wspominać się na tablicy lem pro Ukraińciu z Lemkiłszczyny, a nie wspominać się pro Lemkiu, Rusyniu z Lemkowyny, kotry jak dnes porachowano w Polszczy, gdy proszą powseludny spis stanowlat pereważające czysło. To co się stało z Rusynami, kotrych deportowano w rokach 1944-46, cy ich nie wywezeno na Ukrainę, lem w etniczną, rosyjską, litowską czy białoruską zemlę? Nie. To wraz ze zmianą derżawnego paszportu zmieniono im arbitralni nacjonalnist. Obrabowano z dostomenności rusyńskiej nacjonalności. Nie uznali komunistyczny uriad w Moskwie, Kijewie, a za nima one dołcha w Warszawie i Prazie. Dodnes to komunistyczne ryszenia podtrzymują rado ukraińskie niekomunistyczne uriady. Oryginalny to sojusz bolszewicko-nacjonalistycznej sohłasnosty. Na Ukrainie nigdy nie były podniaty niejako do śledzenia etnicznej dostomenności lemkiu Rusyniu, kotry by nie mali przyniatych z góry paradygmatów wziatych z hosnowanych sowicką nauką koncepcji subetnosowego opisu. Opowiadania nonsensiu, jak to jeden naród je podporiadkowany drugomu. Opisowany jest subetnos jak niedozriły, mniejszy, niedorozwinęny selane, ludzie bez języka i literatury, bez budyteliu, za to z festiwalczykami i niekotryma etnograficznymi osobliwościami. Negotowa do samostyjnego bytu pit nacyja, kotroj pokrowytelką bude incza nad nacyja. Wydaje arbitralne osudy pro wszystko, co tyczy swojego subetnosu, kotra nie dopusty, żeby nom się zorwał z nadnacyjnego motuza i piszą swoim puciom. Prosto sojusz neruszymych wowik wikoł. Nadnacyjne politbiuro ze swoim usłużliwym aparatom, z armadą ideologią, pseudonaukowciu objawlających jedyną prawilną doktrynu, fanatyki z różnych hejby lemkiłskich organizacji, kotry lem warujut, żeby zaatakowaty, oczornyty, zneważyty, cy nasłaty bezpeku, boroty się protyw wczyniu lemkiłskiego języka i rusyńskiej literatury, protyw lemkiłskiej filologii. Ostawlinia daczoho poza kontrolą ideologii z politbiura je niemożliwe. Proto ich cil zniszczyty albo pereniaty wszytko, nad czym nie derżat kontroli. Watry, reprezentacyjny lemkił, medyj, bursy, cy na koniec cerkwy. Najby lemkiłski kamień na kameny się nie ostał,
dokinča ne dopušťať do autonomizácii i emancipácii svojho subetnosu. Za to stavľajúc zideologizované symboly svojho panovania. Za to nenajdete na pamiatnikách slova lemko, cyrusin, bo one neperejdú prez cenzúru. A najdete termíny napísané perom doktrinériu, ktoré vse musiade dodate pri lemkovini, že to etnična ukrajinská zemľa. Jak bosork zaklinajú realnist, žeby to prineslo magičný efekt. Zastupilo fakty začarovaným, bajkovým, ideálnym pseudobytom. Nemat dla politbiura značenia, že realno toho ich švítany koly ne było. Nadnacyja znaje vse lipše. Rusyni ulemki uneje na pamiatniku, bo pokroviteli zadbali i nadale dbajú pro toto, bo ich nelem v buduczym ne było. Ale by i vymazaty pamiat pro toto, že byli oni deportovaní v rokach 1944-46. Politbiuro dávno rišilo. Rusyniu nebylo, neje i nebude. Dalša správa, ktorá zastanavľať, koli sa píše o pamiaty pro ukrajinské žertvy deportácii. Čom nehosnuje sa bliže zrozumilého termínu repatriaceja? Navet dla Ukrajinčiu z Lemkiuščiny. Žity v svojej državi, to ne povinna byti ani haňba, ani trauma. Ta čom plačut, čom naričut, čoho je im žal? Však Polaky z Zabuga repatriovali sa, choc v 1945 roči vyjichali zo svojich rydnych chyž z Ternopola, cy Stanisławowa, na poniemecky szleskie zemli. Čom Ukrajinci z Lemkowiny, ktorych deportowano, ne tišili sa, što idut do svojich? Známe i z programu z Radia LMFM, što toty svoji ne priňali ich jak svojich. Povídali im jasno. Oj, Lemku, Lemku, ty ktoś prijíhal na Ukrajinu. Ne tvoja zemľa, ne tvoja chata, štany poderty, na dupi lata. A ostatnia, jak dotla deportacja 1951 roka, kotra odbyła się za dohwarką majuczą, jak się dnes zdaje lem ekonomiczny przyczyn. Była to wymina terytorii pomiędzy sowicką Ukrainą a Polszczą. Czerjanka, okolici Sokala, za ustrycki powit. Pamiętam, jak przez przyrodny lemkocentryzm nie zwernuję uwagi na to tu datu, aż w kincy jem się widał potomki u tych wyselenciu. A jak ste perezyli od 47 do 51 roka, że was nie wyselenciu?

lem oni zas v 45-tym byli jak pierwsze zapisani do wywezienia. Im najwece poszkodyło dobrowolstwo. Samo słowo deportacja w przypadku podii roku 1944-46 jest często nadużywane. Nie jest doszliczeń, które by porachowali tych, którzy naprawdę wyjechali dobrowilno. A było takich jedni. Wartat przypomnuty wersy Rusenk, Pereselinia Lemkiewcy, Bodnarowiane. Tam napisano, że byli tak, którzy wyjechali, bo ci wesoło jechało. Deportacją nie można zwaty tyżniowych pikników na wokzali w Korośni, co jak w relacjach Lemkiew z Jasielskoho i Korośniańskoho powitił, kotry wyjechali, bo nie mali desia wertaty. Koli prez Duklu pereszał front, chyże były spalene, a zemla aż gusto zasijana bombami. Sud relacji o prymusowym wygnaniu. Lemcy ich doprawdy je najwece? Precin nichto nie nazwę deportacją pereselinia Lemkiew z pielgrzymowa cy Bartoszoła, kole ich chyży i pola wziął midiowy kombinat, który planował pobudowaty midiowe ozero. Nie nazwemy deportacją pereselinia Klinkiwian, kole zrobili perehradu na ropi. Choć wielo bolu do dnes czujemy we wspominach Rusyniu pereselenych z Ostaryńskoj Doliny, kole czechosłowacka władz zabezpieczała koszyci w wodu i robiła na rici cyrosi wodoochoronysko, to żyteli seł ruskie, ostrożnycia, dara, smolnyk, zwała, Wielka Polana i Staryna nikoli nie radyli, że byli deportowani. Samo słowo deportacja w łatyńskim języku oznaczało perenosyny. Lem z czasom w jurydycznej terminologii zaczęło maty stysłą definicję, jak odosłania czużyńcia poza granici derżawo, koli perebywa dwin w niej nielegalni. Albo jak polityczny termin, jak prymusowe pereselinia, wygnania, czy zosłania z miścia stałego życia osób, jak też ciłych narodów, de inde. Nieraz za derżawną granicą. Autorytarne derżawy osnują deportacyju, jak arbitralny sposób na pokarania osób, czy ciłych grup sospilstwa. W krajnych przypadkach deportacja ma znamena etnicznego czyszczenia. Rusyny Lemke, które piszły na schód, i byli rozsijani po ciłej sowickiej Ukrainie, poznali smak nowej zemli. Poznali, że koli dali se odobraty polsku derżawnist, ciężko bude się wernuty do sebe. Tak choć starali się żyty w gromadzi, a welo wtikało zo wschodu, zo stepu bliżej karpackich gir, lemo stawali żyty na wse w halickich sełach i robyty kariery w sowickich mistach. Nie dumali wertaty na lemkowynu. Optanty. Rusyny z Priasiłsko i Rusy. Kotry zbałamuczeny piszle żyty na Wołyń, w seła opuszczeny przez pereślidowanych Czechiów, ciż byle obrabowane zdobytku i z nacjonalnosty, szmareny seret nepryjaznych ludy. Lem oni dumali furt o poworoci. Pereselinia się, choć lem medże Rusyniu na Pitkarpacku Ruś, było dla nich wielkim szczęściem. A pak postepenno wernuli prawi wszytkę do swojej witczyzny. Ostatni niedawno, w 90 rokach. A tymczasem welo Lemkiew na Ukrainie za tot period zaczęło budowaty pamiętniki herojam czużych nacji. Usłuchniaczo, za prykazą politbiura asymilujut się. Zabywajut pro swoju historię, literaturę, budyteliu, pro swoju rusyńską samoidentyfikację. Za to dnes trzeba ich jasno siać widaty. Lemke na Ukrainie, kiedy od 1944 do 46 roku nie było możliwości, żeby ominuło was weselinia z Lemkowyny, to czom dozwolili ste się sami deportowaty na nowej zemli? Pereselity się ze swojego języka, kultury, historii, heroju, budyteliu, zwykił, na koniec z ideowej witczyzny, swojej symboliki, prosto z rusyńskiej etnicznej dostomenności do czużoj, neżadate sprawiedliwosty, wyrównania swoich krywd, których powinny ste żadaty od uriadu w Kijewi. Nie domagate się, jak to robla drusyny z Pitkarpatia, prywernienia swojej nacjonalności i swojego języka z pered deportacji. Adże cy zasłużyli ste sy na toto, żeby was dach to pożałował? Bo cy maliby to zrobity, Lemke Rusyny z Polszczy, Słowacji, Serbii i Rumunii, na których swuło z Towarzystwem Lemkiłszczyna, organizacji, jakie ste sy wyhodowali, nasyłajut agentiów bezpeki? Cy naprawdę dumate, że pereselinia roku 1900

0: Nie było, a je. W kińcy sme się doczekali.
1: Tu wem kińskie radio.
0: Lemkiuski głos w twoich uszach.

ведь на какой идешь поле. Так поле вставай.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

świecie, wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

Episode.

My złamy, wy znamy. Razem dajemy FM.

To szyst i szyst gorleci, stotry i osem polkoweci, lem kiuski hołos w twoich rze. Lem FM.

0: Lem FM?
1: Lem po naszomu. Lem FM. Zapraszamy.
0: Hoczu słuchaty Lem FM. Mela Pelehacz.
1: Mirko Pelehacz.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.

Pisania i orania. Kiedy jem iście orał, ne staty mia było byty poetom. Kiedy jem już w ludy poetom, ne staty mia na to, bo orio.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciał nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.